0: Policias G.
1: Wer reinzieht, wotero wecho boże, trabi, teke moke, nies bożo miu, z tym so jest bucza zaju, zraniu so przy tym drenie, a te szwedzna szkoda nie nastała, a dola je patrulja kamenska policajska rewera nies bożo registruała, a szoporene zapisała, a przy tym zwiestczych u kohojczku za alkoholom pola jena 20-letnego szofera. Niemało so potom dziwachu, jako tun do ruki dujesze 2,8 promilu. Kluczyki za auto a jezdno dolność je wiezo nydom, wotę dać dorbiał. Vandalojo dachu so wutoru do jeno auta, kotre steješe při Klitničanskim přistawe, neznači rozbichu prydnu šklencu auta a vopškodžichu tež karosuriju auta, coku na škoda vočinja 40 euro, kriminalna policija so netko s tym zabiera.
2: To po takim zdjelence policija, zdjelenki, novostki z našeje končine, potom za 6 menšinov po jezčach.

Nicht so Pusolic, alle Chinic. Bolz tut dem Motto, so sind modest, nie wie Kulowie, Nebelschitzach, a Panschitzach, Kukowie, konstiginja saso na 8-3-hodzinskej akcji budeskim okresu gratu przymali. Akciju mejachu lica hižo 20. raz. W Kulowie je modzinski klub svoju składowansku rumnosz sortirował, grat reparował, a miestno przed klubom uredził. Panschitzach, Kukowie su modestni skatowaniszczo uredzili, a dale przy swojej skate rampie twari po takim tam zade przy sportniszczu, a Nebelčicach bu fundament za materialowy skład natwarjene, a przypojdla nydom tež wiesny swejdzim przyjotowane. Tun budže od 12. do 14. junia, po takim nic tu tun ale przyjotowne koncedzenia, a jeden z werszku je piatk večer planowane, nenujce inkluzivny swejdzin Danci. Sonadziam za to danki, nie wupraj. To je bezbarierne, woturierne, wszystkim generacjam, a miestem hižo 4. raz so przewiedzie. To si zapiszcie do swojego kalendra. Wyspieszna 8-40-hodzinska akcja, po takim koordinował je akcję lica Witaj, socjalny działaczer Krzeszczan Lepsa. Z tym je hižo 4 mięczyny, do 7. słyszymy jeszcze Stefanie Klosec, a potem... Bitte ich aus 3 Hodgino Sagenza.

0: Blanka Funzen, Agotraschewe, Rodlige, Listowawa, wie so Anitz Kniowawa, tisch niedeschu, schulu Budeschinje, na Zilnischu, Nachrichtschauer, niede bische tu Budeschinje, tisch tak, mienumana BA, potekim Powanska Akademia. Dženca, je to dualna Wysokoschula Sachske, stösch je zwiask wiazoroch Wysokoschulu po Cöwe Sachske, na schelakich miestnach, maja schelake Czeziszcza, a Budeschinje nitko dalsza Serba, a to we ważnej funkcji, kajsie Benoš Huta zwiestczył.
1: Stujšie na dualnej Wysokoschuli Budeschine student Dunje znano zajšwych tydzieniach mez docentami nuwe mez oczo uladał. Profesor Jo Kübno wuczuje tam, a je tež hižo zadziwanych serbskich modostnych przed sobą miał.
2: Hej, ja sam mógł hižo ich powitać w serbskiej rzeczy.
1: A to czytaniach gospodarskiej tematice. Tam je menuje Jo Kübno doma.
2: Ja so zabieram jako profesor ze zawodnym hospodarstwem. Takie te pominumanie od tutaj pola, ale w osobie ze marketingom.
1: Buč Serba do domizne je přes viacere stácie ved, dokova vokovo Vúžice. Studoval je v Zorecu, potem je v Berlíne v komunikácijskej a vabenskej agentúre džival, sa znáte závode kaž Nestle, Coca-Cola abo tež Telekom. Lipskove pola industriove a vikovanske komore, božišo potom zjaskovem zaredže za vestotu informatice BSI menované. Tež tam je za marketing zamojite byl.
2: Ha, ja, potom bi še tun daloký puč skoro kunce, potom bi še tun poskytu ve Budišine, potom se prajo Budišin, to je ta domizna. To je to, što je s nepopravom všetce pytal. A tak sme od spočatku mi je tu na tej vyššej šuli, tu ve Budišine.
1: Vysoká šula Budišine opisuje jako lepšinu, zo máš nimo studia tež praktické miestno závodže. A tam svoju vedu nedom naložuješ. Za profesora Hübnera so to potom tež v čítaniach pokaza.
2: A to mi jako profesor, jako vúčer, potom tež kus bule luchce padne o teoretických vecach riečeč, dokež jen šetce tún transfer do tej praxe pon má. A s našimi študentami môžem pon čištich inak riečeč.
1: Marketing je však džen a vážnejšie polo tež za menšie závode. A tak so Jörg Hübner vo sebe veselí, jeli matež raz serbského študenta před sobou, abo samo serbský závod, kýž poskyčí miestno za praktikanta.
0: Od meje maja serbského profesora na Vysokej šuli Budešinie, Beno Šota je porečal s Jörgom Hübnerom. Viace k tomu namakače kajž predso, tež na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia. A s tým je 7.17, cínače menšinu do napú 8.00.

Du bola budestitz narodziu. Wysredzisz czupak z tej weselo przy spiewaniu, a w osobie też mesobnoż generacju a ryczu, kotryż miwoj cele samozrozumliwie w mieście budeszin polno sebi zaklinczeć.

Pšipnica od skupiny Janka Hanka spiel pri njoho albuma, štož by ročo zladujo na kúždy pad tiež kruh v serbských hudžbnách staviznú tiež. Ich druhý album, ďalší kruh v serbských hudžbnách staviznú, trošku starší, je netko tiež přístupný od komponista Jura Miečka, je menujúce druhý zviazk zbierky jednače umielských spievov vyšo. Zbierka jednače spievov, štú so dživa, za spievný voz s převodom klavíra. Spisał je Miečk tute spiewy hižo 1969, jako by runie hakle 15 let stary. Wudawaczel Ronald Hein rieči przyjuszym wo jara zrałym dziele. Miečk je miast drugim tekst do Andrija Zählera, Jakuba Barta Čišinského a Róže Domaszcynyje, ale też basnie z Kaszubszczyny a Litauszczyny, kotryż by jao nan Frido Miečk do serbszczyny przenies sudźbnił. Nowe notowe wudacze ma nietko tomu dopomacz, zo so tute spiewy zaso na koncertnych jewiščach a na kulturnych zahjadowanach jewia.

0: A nicko je na Podžebečich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcina.
2: Na Lipschanskej univerzite ma so juniorova profesura za serbske literarne a kulturne vedomosće vopsadžić. Dole je dekan filologiske fakulte profesor Meisnica čera na internetu i strone univerzite Vozeviju. Nimo vedomostnych nadawków słuchak profili też, jeli treba, sobu skutkowanie na jednaczelstwie Zorabistyckiego Instytuta. Hacz dotal je miestno profesora za rzeczyspyt Edwarda Fornaria Jeniczka profesura Instytuta, wo dalszu su serbsu zastupnicy leta do wojowali. Nowe miestno je czasowe wobmizowane a skici po wuspiesznym przeprowaniu szansu na profesuru na czas żywienia. Katolscy krzestczynio swiecza dżęca swiedzin Bożeho czyła. We wiacorych serbskich katolskich wosadach honie wużycy poczanu wierivi kwonkunym wotariam. Na czole procesjonu du po starodawnym waśniu druszki. We sześć zwiazkuch krajach niemskie je dżęca zakoński siaty dżyn. We przeważnie ewangelski zakski pakso zasadnie dżyła jenicy we pecza 23 sach wosibie katolskich serbach je to siaty dżyn. Na sakskich a z tym tej serbskich wyższych szulach zakończacy prówania jeszcze szitki nimo nesu, tak na przykład też nic Ralbicach, gdzieś miachu dżesatki z początku tydzenia swój poselni oficjalny szulski dżin, runie tak we Woklecach. Cukunie 150 maturantu na serbskim gymnaziu Budyszynie zoni jutce w usledki prówaniu, a hać mieli, dokiż nie są obstali, albo dokiż cedza wukon polepszyć, prówanie na kwatacz. Każ nam za wyższy skodzień zamówita uczaka, ale na hitzce nas dzieli, zonia szulaki a szulari od 12-letnika doskończny rezultat prówaniu dzień do maturitno bala 19 junia. Stop przedu zaczelku z najszelokoryższych branżą jest oczera przy uczycach na 15. dniu przedu zaczelku w okresa Budyszyn w obdzieliło. Sredziszczu zetkania stejachu aktualne gospodarskie wużadania w związku ze stupacymi płaciznami a faluacymi fachowymi mocami. Dzień przedu zaczelku w okresa Budyszyn tvori ważny zakład za wumienu, kooperaciju a skrócenie żonu w regionalnym gospodarstwie. Jun organizuje Drežanska industriowa a wikuanska komora IHK. Za znowa natwarenu kupel nowy miłorazu zapocznie so kupanska sezona na nowy tydzień. To zdzielichu na zaśwym gmińskim posiedzeniu gminy Slepo. Do toho jeszcze strutniski hamt w okresa Zorilc kwalitu wody pruje. Lieca staraja so 4 doladuwario wo wistotu hostci a z tym też sezonu zarucza. Mała kupiel je jedna z narunanskich naprawu brunicuho koncerna Liak za przesiedlenu wies Miworaz. 60 spiewaków a spiewariów obczyli są na letuszy 5. Kórowej Akademii Budysko-Rotariowego Kluba. Czera jest w auli Szylerowego Gymnazja w Budyszynie prynia próba pod nawodom Friedemana Böhme wotmiła. Hacz to nazymy nazwuczuje kór generacjo, miestrujem też tworby z cyklusa podczasy Korle Augusta Kocora a Andrija Zelaria. Wunoški beneficno koncerta oktobre nałożuje so na dobro utopienia spinalnie mortwiczce, niemsce kinderlemung. A to bych u nasze poestrze, kotryż namakacze też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: A słońce so tola hiszczeryny na nas zmieje. W biegu dnia pak potom przyczynie przedstawiać mroczy luk nam do honie w Łużycy. Wieczer pak ma wostać sucho przy maksymalnie 24 stopniach. Jutrze potom wieszcza meteorologojo wiatrze deszcza, a budzie też zaso kłodniszo ze snikak maksymalnie 20 stopniami.
0: Na puczach nasze kończynie dalej są swobodne, a przy puczach przeco jeszcze żadne błyskacze nie steja. Tu iż dobry jest byłam przyjemny.
1: Serbski Rozvoz.
0: Več menšinov, pa napođe večjih. Dale jazz, Andreasom, Bekingom.

0: Abožne svoa.
1: Magenta Hanka Krautzowa z Drieżdżan.
2: We wukodze słońca ulieze, przez popodnio na juhuje, na zapadze do wożadze, a we severiu je nimamy. Tak su mnoze z nas to nawuknili, jednore brączka, kotrysz nam svit rozkwaduje. A tola nie przytrechi wszudze. Nitko w juniu, gdyż słońca swój najwyższy stał docpie, dopominam so na jispu na severny kap. Wiedziach, so so słońca tam na severu kowa a za so skadza. A bied to za mnie jedne z najbole jimacich dożywieniu. Kuszty człowiek w otrosce na wiestym miestnym. Czyni tam swoje cyle swojskie jeho formowace nazonienia. Stoś jest za jednoho jasne, może za drugiego cyle hinak wupadać. Znano leży w tym ważne przeproszenie. Nic spiszne sudzić, tak je prawie, tak je wopak. Kajki wupada swit z twojej perspektywy. A tutun wit kutnie prać. Bo nie je na szitkich na samsne misno staj. Mnohodnosć słysza k jeho stworbie. Gdyż wukniemy, se nazonienia trójś ważyć, budzi nas swójski horyzont wieczy. Kajż pola to wysokoho sewiera, gdzież słońca druhe pucze kroczy.
1: Nabożne słowodzenca mieszanka Krautzowa z Drieżdżan, nadawku a zamówitości Serbsko-Ewangelskiego Związka. A z tym jeżo, cimieńczyny, do dziewięćdziesiąt.

Sjerska Rutzba, jo Weltwiesna, wird Uvisha Litzbo, Ugniko, a tam, jo, w Chaschubus Rono Göri, a doboj, potom, pestche hischti Wetzi Ulizjome, jasne pak, jo, Abituriente na Dolnosjerskim Gymnasio, zakaju, jo, jo, napnite na Resultate swoich Pschesbetowanio, zwischen Wetzi Betogo, wird Bednika Gymnasia, a se wiem, jo, jo, w Pschesistwörd, gżitzisch sebie waszu Musiku, jinsa jota, samo zwiesana z Wielkiu Litzbu, jo, wo Jubiläi Žilojskiego Chora. Ja, to a wiecie, Žinca w Radio Rynie Aszczepetla.

0: Magas Nächste.
1: Tag, mal da bist im Auto aus dem Sassu. Schulz gelehrt auch relativ zwei Mokain, zwei Jutogornis Abiturient aus Görra, wo du, wenn ich Absolvente an der heutige WC-Kurstütz gesehen, der Schule, nicht liegt sie als Tag da locker, ja, muss ein paar Svenosch Abitur ne Pschessbetowania, Tag, Totecke, ja, na, Dolnes Herreskem Gymnasium, ja, Höschebusu, WC-Ulice, ja, Wiednik, Dr. Matthias Gutke.
2: Jujo wird Wajastego Aprila. Nasze dwanaskarie mają swoje abiturne przespytowania. Jęto nasze dwanaskarie czekają na informację przespytowańskich rezultatach. Te rezultaty budzą 16 junia. Potem szule organizują przydatne przespytowania jeszcze.
1: Ja, ktoś nie dostał dość dybko we przespytowaniach może to co wespytować. Ktoś nie spokoją ze swoim upaszą smier to teke getować. Z takim jeszcze nie jest przespytowański czas zakuśtego mimo.
2: Wet pietka 19 junia mamy przydatne albo dodatkowe przespytowania u na szuli aż do 26 junia. Myslím, až to Petra Fujo žáseš abo vědce ukniku.
1: Wiele abiturientu pak dogromady jo zövšem nastupivo ke přespytovaniam to lito.
2: Lieto sa 600 ukniku zgötujú svoju abituru planás na Dolnosherskym gymnázium.
1: Jano, na Dolnosherskym gymnázium jo možno sebe teke ve Dolnosherské rece přespytovaš daš.
2: Lieto sa sme mieli teke z 4 ukniku, kenč sú mieli všetmiaše serbštiny svoje abiturne a teke či písne a jadne přespytovanie ústne v serbštine. To jo bičku málo, ale taká jo situácia nie to.
1: 6 a 20. junia buža po napšau do Kajens, pen buža svetocne přepetáša abiturnych opismu na Dolnosherskym gymnázium.

0: No, masch hat hier dobre Satzwischer, dobre Spomnischer, na was Schulski zas, akoho, wiebke Reichenbach heutz, aber es na Schnitz, to wir, mir ist mir alle nender, we Schuli, we Sackwart ne Schuli, we Gschischow, wir Plagog, heutz, zu Ugnikita Majusti, Paul Litt, Pritgesorbu, alle Majo Tuchelutecke, wössib mir, wie hast du we Tüschen, Ronos Wesches, wei Schess, Jassete Schulski Jubilee, Stefanie Krautzer, jetzt hörst du Zora, Umischauer, Sköstschimi Jubilee, Nigo Sahidovania.
1: Zora su mili kšišojske ukniki pyšny program su rejuvali a spivali za sve publikum. Mja se dugim jo teke nuje krajine Rašc Martin Häusler o krajisa spivjanusa hich obživoval, ven jo teke u došli hrežil. Ve programje su šukne rece svejo mistno namykali, kterish tih 170 žiši v te šuli pojedaju. Toż su uvitali we nimskej, engelskej, pejtskej, serskej, arabskej a filipinskej rece, a su teke sersku a filipinsku reju pokazali. Platych stacjo, kiterysz su natvarili we šuli, su mili serske pobytowania.
2: Mi se godi gerad šön, ja som přistajone w Donosarskej kulturnej akademii. Ja, a žinca nejsom ho, aby se s vukni kami spivav, ale žinca s nimi ja, upyšnjom te jaja. Also před dvěma letoma som s letnou raz ho na tej šuli byl a som s nimi ja, dolnosarske ludové spivy nastudoval.
3: Ja som Wiebke Schelerova-Schulzeutz a ja budu žinca o zjišimi figure baslíš a pen bužome s tými figurami teatergráš.
1: Schule oficjalnie zwieśli akle swe 6-10 burstak, ale już przed wiecy ako 100 lat su krzyżojskie swoje szulu mieli na to miejsce. Ten raz jo selska rzecz w tych stronach dwie wiecy prezencu miela. DDR-skim czasu pak nie obyla żadna selska uczba, kroni nigajszny dyrektor Mito Budyszin. Wenn jo obe schulski wiednik do leta 2007 amini, aż jo se politiskem przerosze szake zminil.
4: Also nasza szula była potem praktisch modern, serbski, religion, no, wszystko co tajo. Dimone Goldsbuda, to wona jo tam u nas była serbski, serbnik.
1: Selska uczba jo z takim ze Simonu Goldsbudoroweju zasięgnula do krzyżojskie szule. Wenn er nie jano byla selska zeptaka o vetej šuli, ale vet leta 2007 sem teke vjednica teje šulje. Ten nadavk jo vetneje převzala Ulrike Zajdalova. Selsku ucpu maju u nadali. To převzija vet novembra mloda študentka Marisa Rotbatojc, nanimeni tak toliko, ako ta zapšavna zeptaka jo v starišnem casu.
5: Ja som Knini Rotbatojc, učim serbščinu. Ja som študentka v Dresdna. Ja učim matematiku, vecna veda, nimsčinu a kreslenja.
1: Marisa Rotbatojc jo z Kosobuza a išči študirujo na zeptaku v Dresdžanach. Mja z timi předmetami pak njama tam selsku rec. Je z naša mas casa na Dolnoselskem gymnazumje. Veto uczy nento w 6 gżinach obtyżin selsku rec. Pobliżem końcu studiuma, co wena o wykrzyżuje, gytuwaś swój referendariat, a poszuknie o wystaż. Tyki dzisiaj są cora to gronomili.
6: Dobry dzień.
7: Ja som Frida.
8: Ja som Mina.
9: Ja som Amy.
10: Ja som Frida.
11: Müssme uknice wykrzyżuje. Müssme rejuvali dzinze.
1: Te stary sepšinaki są równo tak, ako wiele drugi šiši rejuvali na programie w Spotowej hali. Miaze melodijami, ku kterému zukam su rejuvali, su teke byli selske štucki.

0: Ja, słyszycie, można goni, a po wsiedli daje co wena cini tam na kopaniszczu. Kto holio pokal, kto strzelio niewiecie wroto, nie jeszcze nie jesteśmy plas wietowego kopańcowego mistrzostwa, co ja było na górach na sportniszczu drugi serski kopańcowy turnier, zakładnie szulo, pedla co byli zaszczytowali titela, żołcia a gelce we zakładnie szule matur korsyk we brejazenie, ale teke ukniki a uknicy ze Żelowa, Berko, z Hrzebusa a Janszoc, Jeden mustwo do gromadu, ach to je pokal dobył, to wie nasza sportowa reporterka Diana Szejcowa.
1: Umienienia za turnier nie są perfektne. Pierwsze se, a błomie na górach ją mokrze, tluste szerem rokawe wise na niebiu. Mustwa są weto motivirowane, a se wiasele, wet wiedra se nie dają atmosferu kazysz. Żowo pokal, ale runocasnie tekewo sersku riec za ukniku, ulicujo sobu organizator Horst Adam.
2: Also tak, der je wani sersku riec jeszcze nie mogu, aż wani mogu zewec raz serski sołac kanierz. Myśmy tam za tej jednotliwej szule przygotowali tak wopieno ze wszakimi takie z wobrazami, a wszakimi słowami, które są ważne przy walokopaniu. A na przykład na lewo, na przawo, strzel, wrota, balo, a wszystkie takie słowa, które są typiczne, ale które są notne przy walokopaniu.
1: Po nastajeniu mustwu, żolus. Takie za tym wird ludki szule ze Żyloa. Kopańcu a Rez Zwiesasz to mają za derje.
3: Ich finde schon ja wichtig, weil damit man halt die Sprache so ein bisschen mehr lernen kann, auch hier außerhalb der Schule.
4: Na auch, dass es viel Spaß macht.
5: Ja, Spaß und dass man auch Fußballwörter auf Sorbisch reden kann.
6: Wrota, das heißt Tor.
3: Ballo, Ball.
5: Ballo kopowanie, Fußball.
1: Na Greiniszczu żowym jazycasu kwiece. Wird kszome przygledajo Bernd Melcher, wiednik Rieznego Centruma Witaj w Hrzebusu.
7: Ja, myslím se, až o velkým emocionálně za ty žiši a také ceptarje, ceptarky, tokoláž vyní jsou ty žiši přigotovali a jsou sobou jeli a je to jedno sportové ubegování a dla toho jsou emocie velkým vážné. Žucím se, až ty žiši především mají věle jasela a až také šně dobytnu pokál tola mají špos ho.
1: Špos jsou dřeje měli, ale dobyli nejsou svoje opřetné graše. Ulicujo Jonathan wird zaszczytowario titela z Brejazyny.
8: Nejo derie byro my nejsmy wrota szelili.
1: Jogo ceptaka Diana Buchanowa opytajo motivirowasz.
9: Also za mnie je to wielgin emocjonalnie. Ja com aż letosa zase pokal do szule holimy. A dzisiaj są wielkie motywowane. Przedne grasze jest tak ujszło, aż niesmy wrotu czelili, ale te drugie mustwo teke nic. Also, ja, es war ein Unentschieden. Nento balo kopiome przesiwo żylu.
1: A dalej jo na przyjduce mecz. Aż dajo taki projekt ma ceptaka za wielkie derje.
9: Also, za mnie jest to wielkie ważne, aż takie turnier serskich mustwo dają, a synażiam aż to tak dalej.
1: Wet spiechowańskiego tuaristwa za serskie mustwo turnier se wie teke obgleduju. Żoga teke wo dorost za przydu zu Europeadu, groni Marion Stenzelowa.
10: Jase w jaseliom, aż tuaristwo takie turniere gotujo ze dorostom, ze serskim dorostom, ze serskich szulu, aber ze szulu, ze serskiego uczbu. Aż przyjo pon dość młodych ludzi do naszego mustwa, gledajuce na balokopańskie turniere wot fuen. Jase w jaseliom, aż Dominik Krötel, ten ako jo był, ako prätne w normalne mustwie tenzas, ako smyto zawożyli, aż jo ninto przy domowinie, a aż jo ho sutnik platik graszu, a ninto pomaga to szykno organizirować. Tam se w jaseliom, a tak se to życym teke za przychod.
1: Na końcu su se brjazynske w obszarze zase przesajżili, a su dobyli turnier. Żylo jo na drugim miestnie Dolnosaski Gymnazium nad Šišem. Rażony turnier, aby se mogał znowa zase przewiazć. Obkrzuszy jo Bernd Melcher.
7: Jeszcze nie planowane, ale możemy raz widzieć, jak jo ten wytkwoz, platy receptają, a Šiši, gaz jo to życzone, myślimy se, aż może to przyjdą co leto zase.
0: Zora so na görach Sersko Kopainzo grali na drugi Turniere sakwad nach Schulo kensch Sersko Utspo pebitu just selbst schepschosseli Serske Kopparie, a rietzen Zentrum wie deis Röschobosam.

Sjerska Hudzba, jo weltwiesna wird uwischa Lidzbo, Ugniko, a tam, jo w Chaszubus Rono Gery, a doboj wotom pestsche hiszti wici ulicjome, jasne pak jo abituriente na Dolnosjerskim Gymnasium zakaju jużo napnit na resultate swoich przespytowaniu, słyszymy wici betogo wit Wednika Gymnasia, a co wiemy, że jo w przedsistwört życzysz sebie waszą muzyku, żynce jota samo zwiezana z wielkiego Lidzbu, jowo Jubilej Żylojskiego Kura. Jo, to a wiecie, że w radiu Renie Aszczapetla.

0: mnie wszo pomagasz nieść.
1: Tak, mal sagt, ob ich aus dem Sassu. Schulskalette auch relativ svojemu kein so gut. Da gorn ist ein Abiturient aus Gera, wo du, wenn ihr Absolvente an ihr heute wird sie kurzstütz geschehen, da Schule, nicht liegt als Tag da locker, ja, muss ein paar Gesvenner, das Abitur ne Pschespetowania, tak, to teke ja na Dolnesherskem Gymnasium, ja, Höschebusu, wird sie Ulice Jowietnik, Dr. Matthias Gutke.
2: Jużo wird 20. Aprila nasze 12 karie mają swoje abiturne przespytowania. Jęto nasze 12 karie czekają na informację przespytowańskich rezultatach. Te rezultaty budzą 16 junia. Potem szule organizują przydatne przespytowania jeszcze.
1: Ja, ktoś nie dostał dość dybko we przespytowaniach może to co wespytować. Ktoś nie spokoją ze swoim ukpaszą smier to teke getować. Z takim jeszcze nie jest przespytowański czas zakuść tylko mimo.
2: Wet pietka 19 junia mamy przydatne albo dodatkowe przespytowania u na szuli aż do 6-20 junia. Myslím, až to petrafujo žaseš abo vietce ukniku.
1: Wiele abiturientów pak dogromady jo zršim nastupiło ke przespytowaniam to lito.
2: Lieto sa 60 ukniku zgotuju svoju abituru planas na Dolnosherskim gymnázium.
1: Ja no na Dolnosherskim gymnázium jo možno sebe teke ve Dolnosherskej rece przespytovaš daš.
2: Lieto sa sme mieli teke z 4 ukniku, kenč sú mieli všetmiaše serbštiny svoje abiturne a teke či pisne a jadne przespytovanie ustne v serbštine. To jo bičku malo, ale taká jo situácia nento.
1: 6-20. Junia buža po napšau do Kainz, pen buža svetocne přepetáša abitúnych opismu na Doldosjarskym gymnázium.

0: No, mascha teke dobre satzuša, dobre spomnješa na vaš šulski čas, ako ho Wiebke Reichenbach hoc, abo z našnic, to vie. My sme ale nento v šuli, v zakvadne šuli, v Kšišovie, plagok, hoc, uhniki tam majušti, po let pred k sobu, ale maju tuchelu teke vesibne vjasove tužin, rovno svieše svoj šest žasete šulski jubilej. Stefani Krautzovec, jo se cora umiešava s kestčimi jubilejnego zahedovania.
1: Cora su mieli krzyżowskie ukniki pyszny program, su rejowali a spiwali za swe publikum. Miazy długim jo teke nowe krajne raszc Martin Häusler, okresa spiewianusa, ich obżywował, wenio teke u doszuli chrzyżil. We programie su szukne rzece swego miestno namykali, kiedyż tych 170 dzisi w tej szuli pojedaju. Toż su uwitali w niemskiej, engelskiej, polskiej, serskiej, arabskiej a filipińskiej rzece, a su teke sersku a filipińsku reju pokazali. Platych stacjo, kiedyż su natwarili we szuli, su mieli serskie pobytowania.
2: Mieste Gordy Gerhardschön, ja som przystajone w Dolnośląskiej Kulturnej Akademii. Ja, a żynca nie som ho, aby ze wukni kami spiwał, ale żynca z nimi ja, upyśniom te jaja. Also przed dwiema letoma som sletno raz ho na tej szuli był, a som z nimi ja, dolnośląskie ludowe spiwy nastudował.
3: Ja som Wiebke Schelerowa-Schulzeutz, a ja budu żynca o zjiśimi figury baslisz, a pen bużamy z tymi figurami teatra grasz.
1: Schule oficjalnie zwieśli akle swej 6-10 burstak, ale już przed wiece ako 100 lat su krzyżowskie swoją szulu mieli na to miejscu. Ten raz jo selska rzec w tych stronach tej wiceprezencu miela. DDR-skim czasu pak nie obyla żadna selska ucpa, kroni niegajszny dyrektor Mitu Budyszin. Wenn jo obel schulski wiednik do leta 2007 amini, aż jo se p politiskem przerosze szake zminil.
4: Also nasza szula była potem praktisch modern, serbski, religion, no, wszystko zum Teil. Die Mone Goldbruder, tam wona jo dann u nas była serbski, serbnik.
1: Selska ucpa jo z takim ze Simonu Goldbruderowiju zaszegnula do krzyżowskie szule. Wenn er nie jano byla selska zeptaka o w tej szuli, ale wit leta 2007 sem teke wiednica tej szuli. Ten nadauk jo witneje przewzala Ulrike Seideloa. Selsku ucpu maju u nadali. To przewzija wit novembra mloda studentka Marisa Rotbartojc, nanimini tak tylko, ako ta zapszauna zeptaka jo w stajśnym czasu.
5: Ja som Knini Rotbartojc, ucem serbszczinu. Ja som studentka w Dresdna. Ja ucem matematiku, wiecna weda, nimszczinu a kreslenia.
1: Marisa Rotbartojc jo z Kosobusa a išči studirujo na zeptaku Dresdżanach. Miazy tymi przedmiotami pak niema tam selsku rzec. Jest nasza mas czasa na dolnośląskim gymnazjumie. Weto ucy nento w 6 godzinach obtyżin selsku rzec. Pobliżem końcu studiuma, co wena u wykrzyżuje, gytuwasz swój referendariat, a poszuknie u wystasz. Tyki dzisiaj są cora to gronomili.
6: Dobry dzień!
7: Ja som Frida.
8: Ja som Mina.
9: Ja som Emi.
10: Ja som Frida.
11: Müssme uknice wekšišove.
12: Müssme rejovali džince.
1: Te stry sepšinaki su rovno tak, ako viele drugi šiši rejovali na programje v Špotovej hali. Mjaze melodijami, ku kterému zukam su rejovali, su teke byli selske štucki.
13: Rači kapeš do reki, obej ruce dajom ši, jeden raz, drugi raz, Niemce obraš, jedne zas.
0: Ja, tak se zora zwischili. Ukniki akzeptarier svoj šulske jubileje v Kšišovje. Pedla je bila naša kolegina Stefanie Krautzovec.

Ja, für Kšišov je wjeselis dla dobrego uvišate šule, kak se šulske lidsbe uvijaju tojo žinca teke tema v Hošibusu, v Kubojenskem objaku. V přidujcich 5 letach budu zase dali vježec šule pšetci ponej, jadna nova celkona šula nad roze Julio Curie ove misče dejt latogo situacijo pelepšovaš, teke na Dolnosarskim gymnazium je gorni serska zagronita v misče Anna Kosacovic Kozelova, Nežlic ta šula bužo natvarjona, ale ešte trajo žinca akle kšie pšedaž nadok na architektove biro. V zakladných šulach to zase jedna zugleda, tam byva všetci mienej uknikov. To ma s letami z koronu ceniš. Te prognoze gronia až rodujo až do 2016 okova 100 uknikov mienej zašulovaných, nežlic se ten trend zase pšelbrošijo. Te septarie sú nento južo, te sú nento južo starostčijo, co to veznamienio za ich úcbu, lic budu se zase niš redunie, abo lic muse niš jenži úceš. Žeden laški nadok sa Uwe Madara, Wednika, Statniko, Schulzkiego Amta, coś ja wenn pak zlubio, na Sersku Rutsbu, niedej se to uwische Litzbu negativnie ustatkowasz. Zawiesce pozitivnie na Utsbu, ja se ustatkował coraźne Serski Balokoparski Turnier, a wiedzi słyszysz o wetogo net. Perio, nowa doba, ten rap-kollektiv z Gornej Wużyce feature Trojozink.

0: Ja, słyszę, co mąż na gronie, a po chwili daje co wenacyni tam na kopaniszczu. Kto holio pokal, kto strzelio niewiecie wroto, nie jeszcze nie jesteśmy plas wietowego kopańcowego miejscarstwa, co ja było na górach na sportniszczu. Drugi serski kopańcowy turnier, zakładnie szulo, pedla su byli zaszczytowarie titela, żołcia a gelce we zakładnie szule Mato Korsyk we Brjazynie, ale teke ukniki a uknicy ze Żelowa, Berko, z Hrzebuza, Janszec, Sedem mustwo do gromadu, a kto je pokal dobył, to wie nasza sportowa reporterka Diana Szejcowa.
1: Umienienia za turnier nie są perfektne. Pierwsze se, a błomie na gorach ją mokrze, tluste szerem rokawe wise na niebiu. Mustwa są weto motivirowane, a se wiasele, wet wiedra se nie dają atmosferu kazysz. Żowo pokal, ale runocasnie tekewo sersku riec za ukniku, ulicujo sobu organizator Horst Adam.
2: Also tak, der je wani sersku riec, jeszcze nie mogu, aż wani mogu wycewić raz serski sołoskaniasz. My sme tam za tej jednotliwe szule przygotowali, tak wopieno, ze wszakimi takie zwobazami, a wszakimi słowami, które są ważne przy balokopaniu. A na przykład na lewo, na przawo, strzel, wrota, balo, a wszystkie takie słowa, które są typiczne, a które są notne przy balokopaniu.
1: Po nastajeniu mustwu, żolus. Takie za tym w ludki szule ze Żyloa. Kopańcu a Rez Zwiesasz to mają za derje.
3: Ja, ich finde schon ja wichtig, weil damit man halt die Sprache so ein bisschen mehr lernen kann, auch hier außerhalb der Schule.
4: Na auch, dass es viel Spaß macht.
5: Ja, Spaß und dass man auch Fußballwörter auf Sorbisch reden kann.
6: Wrota, das heißt Tor.
3: Ballo, Ball.
5: Ballo Kopowanie, Fußball.
1: Na Greinischu żowym jazycasu kwiece. Wird kszome przyglądają Bernd Melcher, wiednik Rzecznego Centrum Witaj w Hrzebuzu.
7: Ja, myślę, że jeszcze o wielkim emocjonalnym zatężyciu, a takie ceptarje, ceptarki, to kolaż w nisu teżyci przygotowali, a su sobą jeli, a to jadno sportowe ubiegowanie, a dla tego su emocje wielkim ważne. Życzę, że aż teżyci przede wszystkim mają wiele jasela, a aż takie nie dobytny pokal, tola mają sposo.
1: Spos su drie mieli, ale dobyli nie su svojo prijetne graše. Ulicujo Jonathan vet zaščitovario titela z Brjazene.
8: Nejo derje bero mi nejsme vrota šelili.
1: Jogo ceptaka Diana Buchanova opetajo motivirovaš.
9: Also za mnjo je to vjegin emocionalni. Ja com až letosa zase pokal do šule holime. A dziś jest wielkim motywowane. Przedne grasze jo tak ujszło, aż nesme wrotu czelili, ale te drugie mustwo teke nic. Also ja, es war ein Unentschieden. Nento balo kopiome przeszivo żylu.
1: A dalej jo na przyjduce mecz. Aż dajo taki projekt ma ceptaka za wielkim derje.
9: Also, za mnie jo to wielkim ważne, aż takie turnier serskich mustwo dajo, a senażijam aż to tak dalej jo.
1: Wet spiechowańskiego tuaristwa za serskie mustwo turnier se wie teke obgleduju. Żoga teke wo dorost za przydu zu Europeadu, groni Marion Stenzelowa.
10: Jase wiaseliom, aż tuaristwo takie turniere gotujo ze dorostom, ze serskim dorostom, ze serskich szulu, aber ze szulu ze serskiego ucpu. Aż przyjo pon dość młodych ludzi do naszego mustwa, gledajuce na balokopańskie turniere. Ja se wiaseliom aż Dominik Krötel, ten ako jo był, ako prätne w normalne mustwie tenzas, ako smyto zawożyli, aż jo ninto przy domowinie, a aż jo ho sutnik platich graszu, a ninto pomaga to szykno organizirowasz. Tam se wiaseliom, a tak se to życzem, teke za przychod.
1: Na końcu su se brjazynske wopszałże zase przesajżili, a su dobyli turnier. Żylo jo na drugim miestnie Dolnosaski Gymnazjum nad Šišem. Rażony turnier, aby se mogał znowu zase przewiazć. Obkrzuszy jo Bernd Melcher.
7: Jeszcze nie planowane, ale możemy raz widzieć, jak jo ten wytkwoz, platy chceptają, a Šiši, gaz jo to życzone, myślimy se, aż może to przyjdzie lato zase.
0: Zora so na görach Sersko Kopain so grali na drugi Turniere sakwad nach Schulo kensch Sersko Utspo pebitu juste pschepschos li Serske Kopari, ar jetzt ein Zentrum wie da ist, rösche Bosam.